Sane banget kabinawe. Aeng ring jagati sane ngawinang. Dewek nirani meperagayan, meperdewekan sakti.